Pałacu Konstytucji Zawojaty Teobarapa! Wszyscy haj! Pauliona! Mata jaka nejlata mi kiata ma kłałe hacu kicu a darek! Kąpoj kłałowałe ci kiatu te porek i dziś! Ajne! Ajne! Pałarwa cura! A nogi kiarata ma! Pari ratu ki ngata ka ngau ngā pari ki te mau ngau mau wā. Nā reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā nā tātou katoa.